Kochani słuchacze, zbliżamy się do końca naszego spotkania. Za nami kilka godzin wspólnego czasu. Rozpoczęliśmy od kalendarium. Wspominaj.

Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to oznacza, że czas rozpocząć naszą niedzielną audycję na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem do godziny 21 będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, Cerkiew Prawosławna wspomina świętego kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego, jednego z najbardziej znanych prawosławnych świętych związanych z Łemkowszczyzną. Święty Maksym Sandowicz urodził się w 1886 roku w Żdyni. Po ukończeniu seminarium duchownego w Żytomierzu przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę wśród prawosławnych mieszkańców Łemkowszczyzny. Za swoją działalność duszpasterską był prześladowany przez władze austriackie. Został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo, jednak po długim procesie uniewinniono go. Po wybuchu I wojny światowej został ponownie zatrzymany. 6 września 1914 roku bez sądu i wyroku rozstrzelano go na dziedzińcu sądu w Gorlicach. 80 lat później, w 1994 roku, został kanonizowany przez polski autokefaliczny Kościół prawosławny. Dzisiaj, w dzień jego pamięci, również na naszej antenie chcemy przypomnieć postać świętego Maksyma Gorlickiego. Teraz na naszej antenie pieśń poświęcona temu świętemu, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami pieśń do świętego Maksyma Gorlickiego. Dzisiaj główne uroczystości ku czci tego świętego odbywały się w cerkwi świętej Trójcy w Gorlicach. A w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na autokarową pielgrzymkę do Odrynek. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. O godzinie 17:15 żywoty świętych na naszej antenie usłyszymy między innymi żywot świętego Maksyma Gorlickiego. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, a po godzinie 19:30 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj niezwykle ciekawy temat audycji: dieta kontra zastrzyk. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę na naszej antenie kalendarium.

Mamy dziś niedzielę, 6 września 2026 roku. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego, który męczeńską śmierć poniósł 6 września 1914 roku w Gorlicach. Oprócz świętego Maksyma Gorlickiego dzisiaj wspominamy również świętego Eutychiusza, ucznia apostoła Jana Teologa, świętego Jerzego, świętą Sirę z Persji, a także świętego Arseniusza Komelskiego. Za chwilę na naszej antenie zaproszenie na autokarową pielgrzymkę do Odryny.

0: mną.
1: Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. Wyjazd odbędzie się w przededniu święta patronów skitu, to jest w poniedziałek 14 września. Pielgrzymi wyruszą o godzinie 13.30 z parkingu przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ulicy Sikorskiego 9, a w programie między innymi przewidziano również molebień w kapliczce przy życiodajnym źródełku w Miękiszach, a następnie przejazd do Odrynek, udział w wieczornym nabożeństwie całonocnego czuwania, a następnie świąteczną wieczorną agapę. Powrót do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 20.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej autokarowej pielgrzymce do monasteru w Odrynkach, a także do źródełka w Miękiszach. Ta pielgrzymka w poniedziałek 14 września, a szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki dostępne są pod numerem telefonu 505 129 774, przypomnijmy jeszcze raz, zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w autokarowej pielgrzymce w przededniu święta świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich do monasteru w Odrynkach.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału pierwszego, a także fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 22, wersety od 1 do 14. Teraz na naszej antenie czytania Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, tym, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha w serca nasze. Ja wzywam Boga na świadka duszy mojej, że oszczędzając was, jeszcze nie przyszedłem do Koryntu. Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, lecz jesteśmy współtwórcami waszej radości, albowiem wiarą stoicie. Postanowiłem bowiem sobie nie przybywać do was znowu w utrapieniu, bo jeśli ja was zasmucam, to kto uraduje mnie, jeśli nie ten, którego ja zasmuciłem? I napisałem wam to właśnie, abym, gdy przyjdę, nie doznał smutku od tych, od których powinienem doznać radości, przeświadczony co do was wszystkich, że moja radość jest radością was wszystkich. Albowiem z wielkiego ucisku i utrapienia serca napisałem do was wśród wielu łez, nie po to, aby zasmucić, lecz abyście poznali wielką miłość, którą obficie mam do was.

Życzę pan taką przypowieść. Królestwo niebios podobne jest do człowieka króla, który urządził wesele synowi swemu. I posłał sługi swoje, by zwołać zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę mą przygotowałem, woły moje i tuczne zwierzęta zabite i wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Lecz oni lekceważąc odeszli, ten na swoje pole, tamten do handlu swego. Pozostali zaś pojmawszy sługi jego, znieważyli i pozabijali ich. Król, usłyszawszy o tym, wpadł w gniew i posławszy swoje wojska, zgładził owych zabójców i miasto ich spalił. Wówczas mówi sługom swoim: tak więc wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i kogokolwiek byście znaleźli, zapraszajcie na wesele. Wyszedłszy na drogi, słudzy owi zebrali wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych, i zapełnił się dom weselny biesiadującymi. Gdy król wszedł, by zobaczyć biesiadników, ujrzał tam człowieka nieprzyodzianego w szaty weselne i mówi mu: przyjacielu, jak wszedłeś tu, nie mając szaty weselnej? On zaś milczał. Wówczas król rzekł sługom: związawszy mu nogi i ręce, wyrzućcie go w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu bowiem jest powołanych, mało zaś wybranych.

Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opowiada nam przypowieść o królu i o uczcie weselnej, którą król wyprawił dla swojego syna. Ta uczta miała być okazją do wspólnej radości. Król chciał, żeby zaproszeni razem z nim cieszyli się szczęściem jego rodziny. Zaprosił więc gości do wspólnego świętowania. I w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że wielu z nich to zaproszenie po prostu zignorowało. Jedni mieli ważniejsze obowiązki, inni zajmowali się swoim handlem, a jeszcze inni posunęli się nawet do przemocy wobec wysłanników króla. I w końcu dochodzi do tego, że król każe swoim sługom wyjść na drogi i zaprosić na ucztę każdego, kogo spotkają. Dobrych i złych, biednych i bogatych, wszystkich. Najważniejsze jest to, żeby odpowiedzieli na zaproszenie i przyszli. Ale w tej przypowieści pojawia się jeszcze jedna tajemnicza postać. Jest to człowiek, który, jak mówi ewangelista Mateusz, nie miał stroju weselnego. Dzisiaj możemy zapytać, skąd miał wziąć taki strój, skoro został zaproszony właściwie w ostatniej chwili. Ale święci ojcowie tłumaczą jednak, że nie chodzi tutaj o zwykłe ubranie. Święty Jan Chryzostom mówi, że chodzi przede wszystkim o stan duszy tego człowieka i o to, z jakim nastawieniem przyszedł na dzisiejszą ucztę. Czy rzeczywiście chciał dzielić się radością gospodarza? Czy może przyszedł tylko po to, żeby skorzystać z jego hojności, żeby się najeść, napić się, dostać coś dla siebie, a sama uczta była mu zwyczajnie obojętna? I my, słysząc dzisiejszą Ewangelię, drodzy bracia i siostry, powinniśmy się zastanowić, czy czasami swoim życiem nie przypominamy tego człowieka z dzisiejszej Ewangelii. Czy nasza szata, czy nasz stan duszy pozwala nam naprawdę być razem z Chrystusem? Czy potrafimy okazać Mu wdzięczność i miłość? Czy potrafimy wziąć na siebie swój krzyż i iść razem z Nim, również wtedy, kiedy nie jest łatwo? Bo bardzo łatwo jest pamiętać o Bogu wtedy, kiedy czegoś potrzebujemy. Łatwo prosić o zdrowie, o pomoc, o powodzenie czy o rozwiązanie naszych problemów. A trudniej pozostać przy Bogu wtedy, kiedy wiara wymaga od nas odwagi. Trudno być przy Bogu, kiedy wymaga to poświęcenia albo sprzeciwu wobec tego, co wygodne. I właśnie takim przykładem wierności jest święty Maksym Gorlicki, którego dziś cerkiew wspomina. Święty Maksym był prawosławnym kapłanem. Był kapłanem, który służył wiernym na Łemkowszczyźnie. Jego posługa przypada na bardzo trudny okres. Za swoją działalność duszpasterską był prześladowany, aresztowany i był oskarżony. Mimo tego nie wyrzekł się ani swojej wiary, ani swojego kapłańskiego powołania. I po wybuchu I wojny światowej został ponownie zatrzymany. 6 września 1914 roku został rozstrzelany w Gorlicach. Mógł próbować ratować siebie. Mógł zrezygnować z tego, co robił. Mógł się wycofać, przestać mówić otwarcie o swojej wierze i o Bogu. Ale pozostał Bogu wierny do końca. I chyba właśnie w tym możemy dziś zobaczyć bardzo mocne nawiązanie do Ewangelii o uczcie weselnej. Święty Maksym nie chciał być tylko kimś, kto korzysta z Bożej hojności. Nie chciał być chrześcijaninem tylko wtedy, kiedy było to łatwe i bezpieczne. Ale święty Maksym przyjął zaproszenie Boga naprawdę. Ze wszystkimi konsekwencjami był wierny Bogu. I to pokazuje nam, drodzy bracia i siostry, że perspektywa życia wiecznego nie zawsze oznacza życie bez trudności. Bycie z Chrystusem czasami wymaga odwagi, cierpliwości i gotowości do poniesienia pewnej ceny. Ale jednocześnie dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że zaproszenie na ucztę skierowane jest do wszystkich. Bóg nikogo z góry nie odrzuca. I tutaj pozostaje tylko pytanie, jak my na to zaproszenie odpowiemy. Czy chcemy naprawdę być z Chrystusem i żyć według Jego nauki, czy chcemy tylko korzystać z tego, co od Niego otrzymujemy? Dzisiaj święty Maksym Gorlicki pokazuje swoim życiem, że można pozostać wiernym nawet wtedy, kiedy ta wierność bardzo wiele kosztuje. I o taką wierność powinniśmy dziś prosić Boga również my.
Amin.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Filipikowi z Białegostoku, dziękujemy pani Antoninie Butryło z Białegostoku, dziękujemy również mnichom z Monasteru Świętego Dymitra w Sakach, a także panu Andrzejowi Nazarkiewiczowi z Białegostoku, panu Piotrowi Pawłowskiemu z Białegostoku, pani Emilii Onofryjuk z Kleosina, a także pani Urszuli Misiuk z Białegostoku. Drodzy bracia i siostry, serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Boga jako gospodarza, Boga, który hojnie przygotowuje ucztę i zaprasza na nią człowieka. Wszystko jest gotowe, ale od każdego z nas zależy, czy odpowiemy na to zaproszenie, i od każdego z nas zależy, co zrobimy z takim zaproszeniem. I podobnie jest z dobrem, które otrzymujemy w życiu. Możemy zatrzymać wszystko tylko dla siebie, ale możemy również to wykorzystać tak, aby służyło również innym. Dlatego tym bardziej dziękujemy, drodzy bracia i siostry, za każdą pomoc okazywaną naszej prawosławnej rozgłośni. Dzięki niej możemy każdego dnia docierać ze Słowem Bożym, możemy transmitować nabożeństwa, możemy przygotowywać audycje specjalnie dla naszych słuchaczy. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, że jesteście razem z nami. Dziękujemy również za troskę, którą nas obdarzacie i dziękujemy za wsparcie, które otrzymujemy. Teraz specjalnie dla naszych darczyńców z najlepszymi życzeniami zdrowia, Bożego błogosławieństwa, na mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnoga ja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę, również o godzinie 16:45. A teraz na naszej antenie psalm 50. Pomiłuj mnie Boże, po wielicej miłości Twojej.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywoty świętych usłyszymy między innymi żywot świętego Maksyma Gorlickiego, którego dziś wspomina nasza cerkiew. Następnie retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a później audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. O diecie i o zastrzykach będziemy rozmawiać na naszej antenie. O godzinie 20:40 program zakończymy modlitwami wieczornymi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Spędzamy wspólnie to niedzielne popołudnie. Teraz na naszej antenie żywot świętego Serapiona z Geradży, a czyta dla Państwa Marta Suszcz.

wspomnienie świętego Serapiona z Garedży. Święty Serapion żył w ascezie w XVIII wieku. Był ichumenem monasteru świętego Jana Chrzciciela w pustelni Dawid Garedża i osiągnął taki stopień cnót, że czynił cuda. Pewnego razu bandyci z Dagestanu napadli na mnichów, którzy szli drogą do miasta i nieśli święte przedmioty. Przerażeni mnisi przybiegli do ichumena, żeby go powiadomić o napadzie. Święty Serapion wziął swoją laskę i poszedł w ślad za bandytami. Gdy bandyci obrócili się, zobaczyli straszny płomień, który wyszedł z laski i ogarnięci trwogą porzucili zdobycz. Po tym jak święty Serapion także innymi znakami świadczył o przychylności Boga do niego, złożył obowiązki ichumena, przywdział wielką schimę i zaczął wieść pustelnicze życie. Znając wcześniej dzień swojej śmierci, zgromadził mnichów i poprosił, żeby pogrzebano go przed wejściem do monasteru, aby wchodzący deptali jego prochy.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego. Główne uroczystości odbywały się dziś w Gorlicach, miejscu jego męczeńskiej śmierci. W modlitwie uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni, duchowieństwo, a także hierarchowie naszej cerkwi. Postać świętego Maksyma Gorlickiego jest szczególnie ważna dla prawosławnych mieszkańców Łemkowszczyzny. Święty Maksym był kapłanem, który mimo prześladowań został wierny prawosławiu i swojemu kapłańskiemu powołaniu aż do śmierci. Kim był dokładnie święty Maksym Gorlicki, jak wyglądała jego droga do kapłaństwa i dlaczego poniósł męczeńską śmierć, o tym już teraz na naszej antenie.

Święty męczennik Maksym Sandowicz, zwany Gorlickim. Urodził się 19 stycznia 1886 roku w Żdyni na Podkarpaciu w rodzinie Łemkowskiej. Ówczesne ziemie te znajdowały się w północnej części Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Jego ojciec Tymoteusz był właścicielem dużego gospodarstwa i jednocześnie grekokatolickim psalmistą, a matka Krystyna gospodynią domową. Po ukończeniu czteroklasowej szkoły w pobliskich Gorlicach, Maksym uczył się w jaśle. Po pewnym czasie przeniósł się do gimnazjum w Nowym Sączu. Tam swą pobożnością zwrócił uwagę kolegów mieszkających z nim w Ruskiej Bursie, założonej i utrzymywanej z ofiar Łemków. Miał zwyczaj śpiewania nabożnych pieśni do Matki Bożej i odtwarzania w śpiewie wieczerni i jutrzni. Zaskoczył też ich swym głębokim pragnieniem bycia mnichem w monasterze z najsurowszą regułą. Sam zresztą lubił modlić się i przestrzegać surowego postu. Po czteroletniej nauce w gimnazjum Maksym spędził 3 miesiące w klasztorze bazylianów w Krakowie, lecz jego atmosfera okazała się dla młodzieńca obca. Rozczarował go też poziom życia duchowego zakonników. Ponadto męczyło go, że swoje odejście do klasztoru uczynił bez błogosławieństwa rodziców. Dlatego w swych poszukiwaniach duchowych w 1904 roku opuścił krakowski klasztor i wstąpił jako nowicjusz do znanej ze swych bogatych tradycji prawosławnej Ławry Poczajowskiej. Znajdowała się ona po ruskiej stronie nieopodal granicy austro-węgierskiej. Podczas jednej z wizyt w monasterze biskup żytomierski i wołyński Antoni zwrócił uwagę na młodego i zdolnego nowicjusza. W nagrodę za wzorowe zachowanie skierował go na dalszą naukę do wołyńskiego seminarium duchownego w Żytomierzu. Nauka w seminarium trwała 6 lat. Pewnego razu, gdy w przerwie od nauki odwiedził rodziców, zwrócił się do nich z prośbą, aby pomogli mu znaleźć narzeczoną. Od rodziców dowiedział się również, że mieszkańcy gminy Grab z powodu nieczystych sprawek miejscowego księdza grekokatolickiego chcą przejść na prawosławie. Wtedy też poproszono go o przyjęcie obowiązków prawosławnego duchownego w Grabie. Zbliżał się czas powrotu do Żytomierza i ukończenia studiów. Maksym poprosił o wydanie paszportu, w odpowiedzi na co został aresztowany. W gorlickim więzieniu bez konkretnego powodu spędził 8 dni. Po wypuszczeniu bez paszportu przez zieloną granicę uciekł do Rosji. W 1911 roku, po ukończeniu z najlepszymi wynikami seminarium, Maksym ożenił się z Pelagią Grygoruk, córką wiejskiego duchownego ze wsi Nowe Berezowo koło Hajnówki. Poznał ją w monasterze świętego Onufrego w Jabłecznej, gdzie Pelagia wraz ze swoją urodzoną siostrą uczyła się w jednej z przymonasterskich szkół dla dziewcząt.

Biskup Antoni zaproponował Maksymowi przyjęcie święceń i pracę duszpasterską na terenie diecezji kijowskiej. On jednak postanowił powrócić do ojczyzny na Łemkowszczyznę, gdzie wśród Łemków coraz bardziej rozpowszechniał się ruch powrotu z Unii do prawosławia. Chciał wśród bliskiego mu narodu prowadzić ciężką pracę misyjną. Poprosił więc swego biskupa o powierzenie mu obowiązków duszpasterskich we wsi Grab. Sprawa dotarła do patriarchy konstantynopolitańskiego, który ostatecznie polecił biskupowi wyświęcić Maksyma i skierować go do Galicji. 17 listopada 1911 roku z rąk biskupa żytomierskiego i wołyńskiego Antoniego, pełniącego równolegle funkcję egzarchy patriarchatu konstantynopolitańskiego do Galicji i Rusi Karpackiej, Maksym Sandowicz otrzymał święcenia kapłańskie. Ksiądz Maksym rozpoczął pracę duszpasterską we wsi Grab na Łemkowszczyźnie. Mieszkający tu Łemkowie zdecydowali się powrócić do prawosławia. Bezpośrednią przyczyną dojrzewającej od pewnego czasu decyzji stało się to, że miejscowy duchowny unicki, ksiądz Filemon Kisielewski, postanowił usunąć z ksiąg liturgicznych i metrykalnych słowo prawosławny. Rozgorzał konflikt i diecezjalny biskup unicki udzielił księdzu Kisielowskiemu urlopu, w ramach którego wyjechał on do Stanów Zjednoczonych. Wierni złożyli petycję do starostwa, proponując na wakujące stanowisko księdza Sandowicza. Ksiądz Maksym przyjął ich zaproszenie, otrzymując stosowną nominację od metropolity czerniowieckiego na terenie diecezji, którego znajdowała się wieś.

Dnia 2 grudnia 1911 roku w Grabie ksiądz Maksym odprawił pierwszą świętą liturgię. Z tą chwilą rozpoczął się ciąg prześladowań i cierpień kapłana. Doniesiono na niego władzom austro-węgierskim i umieszczono na 8 dni w areszcie, dodatkowo obciążając karą w wysokości 400 koron. 22 lub 24 grudnia komisarz policji ze starostwa opieczętował dom modlitewny w Grabie, lecz ksiądz Maksym jeszcze tego samego dnia odprawił świętą liturgię w jednym z wiejskich prywatnych domów. Na doniesienie, że podczas nabożeństwa palą się świece, komisarz skazał duchownego na 300 koron grzywny lub miesiąc aresztu. Duchowny nie zraził się jednak tym jawnym prześladowaniem. Zaczął też jeździć po okolicznych wsiach i odprawiać nabożeństwa. Od razu stał się dla wiernych nie tylko duchownym, ale również przyjacielem i uznanym doradcą. Tylko w 1912 roku wyspowiadał około 500 parafian. 16 stycznia 1912 roku duchownego ponownie aresztowano, tym razem na 7 tygodni. Osadzono go w więzieniu w Jaśle, a mieszkańcom wsi Grab zakazano kontaktów z sąsiednimi miejscowościami. Kolejne aresztowanie ponownie nie ostudziło misyjnego zapału duchownego. Był on człowiekiem dobrodusznym, skromnym i prostolinijnym. Jego optymizm udzielał się każdemu, kto się z nim zetknął. Posiadał też silną wolę i niezłomny charakter, czym pozytywnie wpływał na swoich współbraci. W okresie Wielkiego Postu w 1912 roku księdza Maksyma zwolniono z więzienia, jak się miało wkrótce okazać nie na długo. W drodze powrotnej ze Lwowa, gdzie ksiądz Maksym zakupił świece cerkiewne, postanowił zajechać do swego przyjaciela, którego poznał kiedyś w monasterze w Leśnej. Rusin, ksiądz Ignacy Chudyma, którego nie widział od tamtego czasu, mieszkał w Załuczu, miejscowości położonej nad rzeką Czeremosz, tuż przy granicy austro-węgiersko-rosyjskiej. Ksiądz Maksym zamierzał wyspowiadać się przed świętem Paschy u swego przyjaciela i przenocować u niego. Po miłym spotkaniu i poczęstunku obaj duchowni oraz matuszka księdza Chudymy poszli na spacer po urokliwej okolicy. Weszli na most na rzece Czeremosz, zatrzymali się na nim na pogawędkę, a gdy zaczęła nadciągać mgiełka zmierzchu, udali się z powrotem do domu. Po drodze przyłączył się do nich nieznajomy mężczyzna, który zażądał od księdza Maksyma, by się wylegitymował. Nad ranem do domu Chudymów przyszli żandarmi z żądaniem wydania taśmy, jaką jakoby obaj kapłani mierzyli most na Czeremoszu. Na nic zdały się tłumaczenia. Przeprowadzono rewizję, ale żadnej taśmy nie znaleziono. Mimo to obu duchownym zakazano wychodzenia z domu, a nazajutrz aresztowano, tym razem pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, i wywieziono do aresztu śledczego we Lwowie. Było to 28 marca 1912 roku.

Zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji skierowano również pod adresem księdza Ignacego Chudymy, proboszcza parafii prawosławnej w Brodach, będącego grekokatolikiem, studenta prawa Bazylego Kołdry i redaktora miesięcznika Ruskaja Matica, dziennikarza Szymona Bendasiuka. Wszystkich osadzono w więzieniu we Lwowie. Ksiądz Maksym został umieszczony w celi razem z pospolitymi przestępcami, pozbawiony kontaktów z innymi prawosławnymi i prawa do korespondencji. Tylko dzięki wyjątkowej sile woli i męstwu mógł znosić poniżenie, z jakim traktowano go w więzieniu. Upływały dni, tygodnie i miesiące, a do procesu wciąż nie dochodziło. Władze miały nadzieję na wyrzeczenie się przez niego swoich poglądów. W tym okresie w więzieniu odwiedził go wysłannik unickiego metropolity Andrzeja Szeptyckiego, ksiądz Nikita Romaniuk. Zaproponował on uwięzionemu przyłączenie się do Unii w zamian za uwolnienie. Duchowny zdecydowanie odmówił. Proces rozpoczął się dopiero blisko 2 lata po aresztowaniu księdza Maksyma. 9 marca 1914 roku na ławie oskarżonych kapłan zasiadł wraz z 3 wspomnianymi już osobami. Akt oskarżenia zawierał aż 200 stron. Głównym oskarżonym był Szymon Bendasiuk. Wszyscy zostali oskarżeni, że w czasie od roku 1909 do marca 1912 we Lwowie i innych miejscowościach tajnie we wzajemnym porozumieniu, częścią jako przywódcy lub podżegacze, częścią jako bezpośredni współdziałający, przedsiębrali przez podżeganie. A pierwsi trzej, w tym ksiądz Maksym, także i przez szpiegowanie. Takich czynności, które zamierzały do oderwania Galicji lub jej części od jednolitego Związku Państwa lub obojętności krajów Cesarstwa Austriackiego. Ponadto ksiądz Maksym Sandowicz został oskarżony, że w pierwszej połowie grudnia 1911 roku w Grabiu, istniejącej w państwie religii katolickiej, publicznie mową wzgardę okazywał. Przewód sądowy trwał prawie 3 miesiące i był jednym z najgłośniejszych procesów sądowych tamtych czasów. Obrońcami oskarżonymi byli znani mecenasi Dudykiewicz, Głuszkiewicz i Czerlakiewicz. Procesowi przysłuchiwali się i relacjonowali go w prasie liczni dziennikarze, w tym lwowskich, gazet polskich i ruskich, jak też zagraniczni korespondenci. Przy tłumie ciekawskich sąd przesłuchiwał kilkuset świadków, wielu biegłych w sprawach religii i reprezentantów austriackiego sztabu generalnego. Przesłuchanie księdza Maksyma rozpoczęło się 8 dnia procesu. Najpierw młody duchowny nakreślił swój życiorys, później przystąpił do składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania. 29 dnia procesu odczytano treść brulionu znalezionego u księdza Sandowicza w czasie rewizji. Według sądu miał on być podstawą do oskarżenia go o obrazę religii katolickiej i podburzenie przeciw istniejącemu porządkowi społecznemu. W rzeczywistości zapiski w brulionie stanowiły jego dotychczasowe przemyślenia życiowe i wnioski sprowadzające się do jasnego poglądu na wiarę swoich przodków i trafną ocenę Unii Brzeskiej. Przed sądem ukazał się rzeczywisty obraz. Oskarżeni nie byli winni stawianych im zarzutów, a pragnęli jedynie otwarcie wyznawać wiarę prawosławną, a nie grekokatolicką. Zaś w narodzie rosyjskim, ukraińskim, mieszkający poza granicami Cesarstwa Austro-Węgierskiego, postrzegali wyłącznie swych braci w wierze. Nie zdołano udowodnić, że są szpiegami na rzecz Rosji. Wręcz przeciwnie, wielu świadków twierdziło, że oskarżeni krytykują nawet istniejący w Rosji ustrój. Mają postępowe poglądy, znają książki rosyjskich demokratów i są ludźmi rzeczywiście czystego serca. Nie bez znaczenia było też pewne wstawiennictwo cara Mikołaja II, biskupa żytomierskiego i wołyńskiego Antoniego, a także wspaniała praca adwokatów. Po trwającym od 9 marca procesie w dniu 6 czerwca 1914 roku sąd przysięgłych jednogłośnie uniewinnił oskarżonych, podkreślając, że nie zajmowali się oni polityką, a ich działalność nie miała na celu zmiany granic państwowych Austro-Węgier. Już 7 czerwca 1914 roku ksiądz Maksym opuścił więzienie i wrócił do rodzinnej Żdyni. Współoskarżeni w procesie, nie czując się bezpiecznie w Galicji, wyjechali za granicę do Rosji lub Szwajcarii. Tymczasem ksiądz Maksym zamieszkał u swoich rodziców i pomimo nadwątlonego, długotrwałym odosobieniem zdrowia kontynuował służbę kapłańską, między innymi odprawiając nabożeństwa w Grabie. Trwało to zaledwie 6 tygodni.

1 sierpnia 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Ponownie rozpoczęły się aresztowania osób podejrzanych o sympatie prorosyjskie oraz masowe represje wobec wiernych prawosławnych. Już 4 sierpnia księdza Maksyma aresztowano. Skonfiskowano wszystkie jego księgi liturgiczne, zarówno te napisane po rosyjsku, jak i ukraińsku, jak i po polsku. A nawet prawosławne ikony, które kiedyś przywiózł z Żytomierza. Otoczonego przez żandarmów poniewieranego i bitego, poprowadzono piechotą do więzienia w Gorlicach. Następnego dnia Austriacy żandarmi uwięzili też jego bliskich. Będącą w ciąży żonę Pelagię, ojca Tymoteusza pełniącego funkcję psalmisty cerkiewnego i brata Mikołaja oraz innych członków rodziny. Gorlickie więzienie było przepełnione chłopami z całego powiatu. W jednej celi siedziało ich po 20, a nawet 25. Wszystkich aresztowanych kapłan starał się otoczyć opieką duchową. Wyroki śmierci zapadały bez śledztwa i sądu. Na zachód ciągnęły pociągi przepełnione więźniami wywożonymi do obozów koncentracyjnych w Telarchowie i w Terezinie. Nad głowami uwięzionych w gorlickim więzieniu zaczęły zbierać się czarne chmury. W obliczu skomplikowanej sytuacji na froncie rosyjskim władze austriackie postanowiły ostudzić rusofilskie sympatie Łemków, wydając na śmierć jednego z nich. Ksiądz Maksym ze swoją więzienną przeszłością wydawał się najlepszym kandydatem. Jego śmierć mogła też położyć kres rodzącej się wśród Łemków świadomości narodowej. W sobotę 5 września z Salzburga przybył do Gorlic 6-osobowy oddział austriackich żandarmów. Z Linzu przyjechał też rotmistrz Dietrich. Prawdopodobnie to on osobiście podjął decyzję o skazaniu księdza Maksyma na śmierć bez żadnego śledztwa. Druga, mniej prawdopodobna wersja zdarzeń mówi, że egzekucję wykonano na mocy depeszy ze sztabu wojskowego w Krakowie. Przybyłej do Gorlic o godzinie 11 wieczorem. 6 września o 5 nad ranem do celi księdza Maksyma wszedł strażnik więzienny Nożyński i rozkazał kapłanowi, aby przygotował się do drogi. W międzyczasie uwięzionych w innych celach żony i ojca księdza Maksyma zaprowadził do celi, której okna wychodziły na więzienny dziedziniec. Tymczasem przed celą kapłana znaleźli się już rotmistrz Dietrych, radca sądowy Kalczyński, 4 żandarmów i 2 żołnierzy z wachmistrzem na czele. O 6 rano duchownego wyprowadzono z celi. Ze związanymi z tyłu rękoma i zawiązanymi oczyma, prowadzony pod ręce przez 2 żołnierzy, stanął pod ścianą więziennego dziedzińca. 4 kroki przed 2 żandarmami z plutonu egzekucyjnego. Na ubraniu kredą zaznaczono miejsce serca. Zanim zdążyła paść śmiertelna salwa, ksiądz Maksym zdążył jeszcze wykrzyczeć: niech żyje święte prawosławie, niech żyje święta Ruś. Po czym trafiony kulami upadł na ziemię. Żadna z nich nie spowodowała jednak śmierci kapłana. Dlatego też dowodzący egzekucją rotmistrz Dietrich z własnego rewolweru oddał śmiertelny strzał w jego głowę. Wszystko działo się na oczach jego brzemiennej żony, ojca i innych uwięzionych mieszkańców Żdyni, obserwujących egzekucję z okien swoich cel. Ciało rozstrzelnego zakopano w rowie pod płotem gorlickiego cmentarza, gdzie zwykle grzebano zmarłych niezasługujących na normalny chrześcijański pochówek. Najbliższym odmówiono udziału w grzebaniu zwłok. Dopiero w 1922 roku na prośbę jego ojca, który podobnie jak matuszka Pelagia przeszedł jeszcze przez obóz koncentracyjny w Telarchowie, ciało księdza Maksyma zostało ekshumowane, złożone do metalowej trumny i pochowane na rodzinnym cmentarzu w Żdyni. W Telarchowie matuszka Pelagia powiła syna, któremu po ojcu na chrzcie dano imię Maksym. Tak jak i ojciec, w przyszłości został on prawosławnym duchownym.

Ksiądz Maksym Sandowicz był jednym z pierwszych misjonarzy prawosławnych wśród ludności łemkowskiej na ziemiach należących w owym czasie do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Jego śmierć dała początek spontanicznemu powrotowi Łemków do prawosławia. Wkrótce wsie Tylawa i Treścianka stały się pionierami tego ruchu. Spowodowała też szeroki oddźwięk w tej części Europy. Prawosławni Łemkowie zawsze uważali księdza Maksyma Sandowicza za bohatera narodowego, bojownika o niezależność i opiekuna duchowego swojego narodu. Dla Łemków stał się on symbolem trwania przywierze, który zapoczątkował masowy ich powrót do prawosławia. Nowe miejsce pochówku księdza Maksyma na cmentarzu w Żdyni stało się celem licznych pielgrzymek. Przybywających z różnych stron Łękowszczyzny wierni pragnęli osobiście pomodlić się przy jego mogile. Na cześć umęczonego duchownego śpiewano pieśni i układano wiersze. W domach umieszczano niewielkie portrety wykonane na papierze lub kartonie ikonki niebiańskiego orędownika Łemków. Po II wojnie światowej ikony męczennika zaczęły pojawiać się również w prawosławnych cerkwiach. Upamiętniając męczeńską śmierć księdza Maksyma, Łemkowie urządzali pielgrzymki do jego grobu. W okresie międzywojennym 9 września 1934 roku, w 20. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Maksyma, w Czarem na Łemkowszczyźnie wzniesiono pomnik ku jego czci. Inicjatorem powstania pomnika był ksiądz Konstanty Chawryłkow, a w uroczystościach uczestniczył biskup Szymon, delegat metropolity warszawskiego i całej Polski Dionizego. Rok później w parafii w Czarnym powołano do życia Bractwo Cerkiewne imieniem księdza Maksyma Sandowicza. Szczególne uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć księdza Maksyma odbyły się w Żdyni w 1984 roku, w 70. rocznicę jego śmierci. Po świętej liturgii, której przewodniczył biskup przemyski nowosądecki Adam, wszyscy obecni udali się uroczystą procesją z cerkwi do grobu księdza Maksyma, gdzie odsłużone zostało nabożeństwo żałobne. Dwa lata później biskup Adam poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi świętej Trójcy w Gorlicach, będącej pomnikiem męczeństwa księdza Maksyma i symbolem wierności Łemków w wierze swych przodków. Świątynię tę wzniesiono przy wsparciu Łemków ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jego kult również jest żywy i poświęcono w 1991 roku. Trzy lata później na budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach, gdzie niegdyś mieściło się więzienie, w którym ostateczne dni przed śmiercią spędził ksiądz Maksym Sandowicz, umieszczono skromną tablicę z napisem po łemkowsku. Tu 6 września 1914 roku zginął męczeńską śmiercią rozstrzelany przez austriackich żandarmów ojciec Maksym Sandowicz, syn łemkowskiej ziemi. W 80. rocznicę śmierci wierni Łemkowie. Decyzją Świętego Soboru Biskupów Cerkwi Prawosławnej w Polsce z 7 lipca 1994 roku kapłana męczennika Maksyma Sandowicza zaliczono do grona świętych. Uroczysta kanonizacja księdza Maksyma odbyła się w dniach 9-10 września 1994 roku w Żdyni i Gorlicach. Ciało świętego zgodnie z wcześniejszą decyzją Świętego Soboru Biskupów pozostawiono na cmentarzu. Uroczystości zgromadziły licznych wiernych, w tym ponad 40 duchownych oraz wielu wiernych z Kanady, Słowacji, Ukrainy, USA i Polski. Przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski, Bazylii. Poza hierarchami z Polski, arcybiskupem białostockim Gdańskim Sawą, biskupem przemyskim nowosądeckim Andamem oraz biskupem lubelskim i chełmskim Ablem, w kanonizacji uczestniczyli także arcybiskup Proszowa i Słowacji Mikołaj, arcybiskup w Filadelfii i wschodniej Pensylwanii Herman oraz biskup amerykańskiej karpatoruskiej diecezji Mikołaj. Kanonizacja świętego Maksyma Sandowicza z 1994 roku była pierwszą kanonizacją w historii Cerkwi Prawosławnej. W 2000 roku napisany został akafist ku czci świętego Maksyma. 28 listopada 2006 roku Święty Sobór Biskupów podjął decyzję o przeniesieniu relikwii świętego Maksyma z cmentarza w Żdyni do Cerkwi Świętej Trójcy w Gorlicach. Otwarcie grobu świętego i wydobycie jego szczątków miało miejsce 6 sierpnia 2007 roku. Złożono je wówczas w specjalnym relikwiarzu i czasowo umieszczono w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Żdyni. Uroczyste przeniesienie relikwii świętego ze Żdyni do Gorlic odbyło się 5 września 2007 roku. Na ulicach Gorlic relikwie powitali najwyżsi hierarchowie Cerkwi Prawosławnej w Polsce na czele z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą. Wszyscy procesyjnie wyruszyli w kierunku Cerkwi Świętej Trójcy, gdzie relikwie umieszczono w prawej nawie. 6 września 2007 roku głównej świętej liturgii przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście arcybiskupa Jana ze Słowacji i 7 biskupów Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Po zakończonej uroczystej procesji wokół świątyni metropolita Sawa powiedział m.in. Święty Maksym osiągnął najwyższy stopień, jaki na ziemi można osiągnąć, uznaną świętość w Cerkwi Chrystusowej, kanonizację.
Poświęcił się dla cerkwi prawosławnej i dla swojego narodu. Gorlice, które prześladowały świętego Maksyma aż do śmierci, dzisiaj witają go jako świętego. Święty Maksym świadczy tutaj o prawosławiu, za które oddał życie. Cerkiew prawosławna czci jego pamięć 24 sierpnia według starego stylu i 6 września zgodnie z kalendarzem gregoriańskim.

Za nami żywot świętego Maksyma Gorlickiego. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina właśnie tego świętego, a główne uroczystości ku czci świętego Maksyma odbywały się dzisiaj w Gorlicach, miejscu, gdzie święty ten poniósł męczeńską śmierć.

Drodzy bracia i siostry, zbliżający się tydzień będzie obfitował w ważne święta cerkiewne. Już w najbliższy czwartek, 10 września, wspominany będzie święty Hiob Poczajowski. Był on ihumenem Ławry Poczajowskiej i jednym z najbardziej znanych obrońców prawosławia na ziemiach Rzeczypospolitej. Zasłynął z surowego życia monastycznego, modlitwy i wieloletniej troski o monaster w Poczajowie. Następnego dnia w piątek, 11 września, Cerkiew Prawosławna obchodzić będzie święto ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. Wspominamy wtedy męczeńską śmierć proroka i poprzednika pańskiego, który otwarcie napominał króla Heroda z powodu jego grzesznego życia. Za swoją odwagę i wierność święty Jan Chrzciciel został uwięziony, a następnie ścięty. Tego dnia cerkiew zachowuje ścisły post. I w najbliższą sobotę, 12 września, przypada wspomnienie świętego księcia Aleksandra Newskiego. Cerkwie, których patronem jest święty Aleksander, znajdują się w Sokółce i w Łodzi.

Drodzy bracia i siostry, tak jak w każdą niedzielę, teraz zapraszamy na retransmisję boskiej liturgii. To nabożeństwo będziemy retransmitować z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a homilię podczas dzisiejszej boskiej liturgii wygłosił ojciec Adam Sawicki, wikariusz białostockiej katedry. Zapraszamy.

Upodobi się Carstwie Niebiesnej człowieku carów, iże sotwori braki synu swojemu. I posyła rabi swoje prizwati zwanie na braki, i nie chociaку прийти. Аки посылай не

I słyszał car to i rozgniewa się, i posyłał woja swoje, i pogubił ubicy on, i grad ich zazrzeł.

Rzecze Pan taką przypowieść. Królestwo niebios podobne jest do człowieka, króla, który urządził wesele synowi swemu i posłał sługi swoje, by zwołać zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Synowo posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztą moją przygotowałem, woły moje, tuczne zwierzęta zabite i wszystko gotowe, przyjdźcie na wesele. Lecz oni, lekceważąc, odeszli. Ten na swoje pole, tamten do handlu swego. Pozostali zaś, pojmawszy sługi jego, znieważyli i pozabijali ich. Król, usłyszawszy o tym, wpadł w gniew i posyławszy swe wojska, zgładził owych zabójców i miasto ich spalił. Wówczas mówi sługom swoim: tak więc, wesele jest przygotowane, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i kogokolwiek byście znaleźli, zapraszajcie na wesele. Wyszedłszy na drogi, słudzowi zebrani wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych, i zapełnił się dom weselny biesiadującymi. Gdy król wszedł, by zobaczyć biesiadników, ujrzał tam człowieka nieprzyodzianego w

Wówczas król rzekł sługom, związawszy mu nogi ręce, wyrzućcie go w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacić.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? Bracia i siostry, dlaczego ta szata, o której wspomina tekst z dzisiejszej Ewangelii, jest aż tak ważna i nieodzowna? Dlaczego jej brak skutkował w sumie okrutną karą i osądzeniem? Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pod tą czystą, weselną odzieżą winniśmy chyba rozumieć dobroć i bogobojne życie każdego z nas, każdego pojedynczego człowieka. Swego czasu zostaliśmy wszyscy zaproszeni na niezwykłą ucztę w Królestwie Boga. Poprzez sakrament chrztu udzielono nam łaski odpuszczenia grzechu. Bóg darował nam świętość, bracia i siostry. Obdarzył nas zaszczytem bycia dziećmi Bożymi. Nie oznacza to jednak, że wszyscy dostąpią zbawienia. Raz jeszcze zacytujmy słowa z przypowieści. Król posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych. Wezwali ich na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Jakże fatalna głupota, jakże fatalna ignorancja zrezygnować z uczty u króla i zająć się czymś innym. Gdzie sens i gdzie logika w tym postępowaniu? Bracia i siostry, miano, godność, zaszczyt, imię chrześcijanina, które stało się naszym udziałem w wyniku chrztu, to jeszcze za mało, by wejść do Królestwa Ojca. To duży krok, ale jeszcze za mało. Być chrześcijaninem jedynie z nazwy, to potrafi każdy. Który z nas może jednak poszczycić się czystością serca, moralnością, moralnością bez kompromisu, życiem bez kłamstw, prawdziwą, szczerą, szlachetną modlitwą? Kto odważy się wyznać, że gorliwie wypełnił wszystkie 10 przykazań? Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrzu moim. Nie odrzucaj mnie sprzed oblicza swego i wesprzyj mnie duchem ochoczy. Tymi słowami o wybaczenie i pomoc prosił król Dawid w psalmie 50, gdy zbłądził z żoną Uriasz. W Bogu Dawid pokładał nadzieję. Jego prosił o przebaczenie i wsparcie. A jak wygląda moja skrucha i żal z powodu własnej grzeszności, z powodu tych grzechów, których niemal na każdym kroku każdy z nas czyni? Co mogę powiedzieć o mojej miłości do Boga? Jaka ona jest? Czy kocham Boga ponad wszystko, ponad wszelkie dobra tego ziemskiego życia? A moja dobroć w stosunku do innych, do bliźniego, czy jego szczęście jest mi tak samo ważne, jak moje własne? Bóg jest miłością, miłością doskonałą,
i idealną. I dlatego właśnie od nas, od swoich Bożych dzieci, Bóg wymaga tejże miłości. Miłości w stosunku do innych, idealnej i doskonałej. Bóg wymaga rzeczywistych czynów, bowiem puste słowa nie są Mu potrzebne, a można by powiedzieć, że wręcz Mu uwłaczają. Przeklęty jest ten, kto dzieło Boże wykonuje niedbale. Takie słowa znajdziemy w Biblii. Nasza dobroć to najskuteczniejsza droga do zbawienia. Miłość do Boga, której nie towarzyszy miłość do bliźniego, przeciwna jest Ojcu. I wyraźnie podkreślił to Syn Boży w świętej Ewangelii. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. A to przecież dziewiąte przykazanie. Czyż podobnie nie jest z tymi, którzy butnie twierdzą, jestem prawosławnym, prawowiernym, jestem chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, lecz życiem swym sami sobie przeczą. Dalecy od nauki nauczyciela. Jak więc wygląda, bracia i siostry, ta szata weselna, w którą wystrojono nas w dniu naszego chrztu? Czy zadbaliśmy o jej czystość, o jej piękno, o nieskazitelną biel? A może z winy naszej niedbałości ubiór ten dzisiaj straszy jak łachman? I nie jest już to szata weselna, ale można twardo, ostro powiedzieć, szmata weselna. Strzeżmy się, bracia i siostry, o to, co robimy. Zachowajmy i zatroszczmy się o czystość naszego chrześcijańskiego życia. Weselną szatę chrztu z grzechu wybielić nam należy. W przeciwnym razie, jeśli pozwolimy, by dalej nieprawość rządziła naszymi czynami, w dniu śmierci Bóg Ojciec zapyta i nas, przyjacielu, jakżeś tutaj wszedł, nie mając szaty weselnej? Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Amin.

Prosimy Cię o silnie, ześlij Twoją łaskę i umocnij wybierze naszą młodzież i dzieci. Ochroni ich od zgorszeń współczesnego świata, zachowaj w pobożności i czystości, by tak spać.

0: chrubimy tajną obradu jeszcze z matwariastu Twojców i statuje piękny tewanstwo. Wsiakoj nynie życiejsko ja tłożym popieczenie.
1: Jako na zarazie podimie magno i zniemie niewinie modory nasze na ziemi, ani
0: boj, ani. Że chrubimy tajną obradu jeszcze z matwariastu Twojców i statuje piękny tewanstwo. Wsiakoj nynie życiejsko ja tłożym popieczenie. Że chrubimy tajno образующе животворящей Троице, Пресвятою пісь припевающе всякое нині житійское, от вложим
2: Господина нашего, високо преосвященного.

Niech Cię zniknie ręk, Gospodu pomolim Cię. Jako to człowieka lubię zbordać, w imię Boświatnim, pre niebieznym i zlenej swojej żertwy, niech w dłoniu Bogu

0: wspomnienie zakona i proroków samcej Chryste Bożej, wspomnij by w ciebie oczysnych modlenie, wspomnij radość, żebyś serca nasza wsegda linii i prisno i w wieki wieków. Amin.
1: Ciebie, Otca Świętego, i Tobie sławę i błogosławienie i poklonienie.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Podczas tego nabożeństwa mogliście Państwo usłyszeć kazanie, które wygłosił ojciec Adam Sawicki, wikariusz białostockiej katedry.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Dlaczego baciuszka może mieć matuszkę, a ksiądz nie?
3: A, czyli chodzi o księży w kościele rzymskokatolickim. Tak. No tam też jest kwestia, jest rytu, dlatego że w rzymskim rycie nie, a jeżeli są unickie,
2: mogą.
3: To mogą. To wynika z tradycji, tylko i wyłącznie. Natomiast, tak jak ostatnio się gdzieś w internecie pojawiło, duchowny nie może ożenić się i tutaj.
2: Tak.
3: Natomiast kwestia jest tego, kto może być kandydatem do święceń, i w cerkwi prawosławnej mogą być żonaci, a w kościele katolickim nie.
2: No, ja się nie zgodzę z tobą, bo jeszcze jakieś 800-900 lat temu ksiądz w kościele katolickim wcale mógł mieć legalnie żonę. I tak było.
3: Ale rozmawiamy w XXI wieku, tak?
2: Do XII wieku tak było na przykład w Polsce.
3: Tak.
2: Także ta tradycja obowiązkowego celibatu dla księży, ona powstaje dosyć późno.
3: Ale to samo jest z biskupami.
2: Tak, tak samo, tak.
3: W cerkwi prawosławnej mamy świętego Spirydona, który miał żonę i córkę.
2: Jeszcze dużo innych.
3: Wielu innych biskupów, którzy też byli żonaci, posiadali swoje rodziny, natomiast w pewnym momencie ta tradycja przeszła w wybieralność, czy obieralność biskupów z grona mnichów.
2: Tak, tak.
3: Więc tutaj jest to kwestia jakiejś tradycji, tak, w tym momencie. To, że się w kościele katolickim rozwinęła w tym podejściu, to rozwinęła się, to wynika właśnie z tradycji kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast w cerkwi zostało, no, tak jak apostoł Piotr. Miał żonę, bo miał teściową.
2: Jeszcze dodając do tego, była taka historia, kiedy księża anglikańscy przyłączyli do kościoła katolickiego w ostatnich tam 50 latach. Im było pozwolona mieć zachować swoje żonę. Także w rycie rzymskim też teoretycznie zdarzało się, że już w XX wieku w XXI byli księża, którzy mieli żonę. Wcale legalnie.

Drodzy bracia i siostry, już w najbliższą sobotę w cerkwi prawosławnej w Sokółce odbywać się będą uroczystości związane ze wspomnieniem świętego Aleksandra Newskiego, patrona tamtejszej cerkwi. Te uroczystości rozpoczną się już w najbliższy piątek, w przededniu święta, 11 września. O godzinie 18 sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania, a także molebień z poświęceniem wody. Natomiast w dniu święta, 12 września, o godzinie 9 sprawowana będzie główna boska liturgia. W imieniu proboszcza parafii prawosławnej w Sokółce, ojca Mitrata Włodzimierza Misiejuka, serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie audycja Pytanie do specjalisty. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. A dzisiaj temat niezwykle ciekawy, temat może nieco kontrowersyjny, dieta kontra zastrzyk. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska, a my już teraz zapraszamy na tą audycję.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska. Witam Panie Profesor.
2: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie.
1: Pani profesor na co dzień pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz jest też przewodniczącą sekcji leczenia otyłości i prewencji cukrzycy przy Polskim Towarzystwie Diabetologicznym. Za konsoletą Julia i Kuba, czyli możemy zaczynać, a mamy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie dieta kontra zastrzyk. I to już tak ostatnie chyba lata, już taka moda na leczenie naszej nadwagi, naszej otyłości. Zanim o leczeniu, to może odpowiemy sobie na pytanie, kiedy mówimy o nadwadze, kiedy mówimy o otyłości.
2: Jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość, to teraz te dwa pojęcia już w współczesnym świecie się łączy, ponieważ już nie ma takiego restrykcyjnego oddzielenia nadwaga i otyłość. Oczywiście w pewnych jeszcze kwalifikacjach, które były kiedyś powstały, tak jest. Natomiast teraz mówić o takim kontinuum metabolicznym, przede wszystkim nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie i nieprawidłowym jej rozkładzie. No i oczywiście dochodzi do tego też dysfunkcja tej tkanki tłuszczowej, która promuje rozwój dalszych powikłań, w tym cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych. Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie chorobę endokryną serca, co skutkuje zawałem serca. Bardzo następne inne powikłanie to jest udar mózgu, jak również z tym się wiąże zaburzenia oddychania, czy chociażby na przykład też niewydolność nerek.
1: I chrapanie,
2: tak,
1: to właśnie zaburzenie oddychania.
2: Głównie właśnie bezdech senny, który też bardzo ma poważne konsekwencje, bo tak naprawdę to znowu jest główny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Jak ja czasami tam rozmawiam z młodszymi lekarzami, to tak mówię, że jest odwrót w kierunku tej prawdziwej interny, ponieważ to pokazuje, że to rzeczywiście organizm to potrzebuje holistycznego spojrzenia, że to wszystko ze wszystkim się łączy, każdy układ. I teraz właśnie tą otyłość w końcu, która mówimy jakby choroba otyłościowa, i w to kwalifikujemy zarówno nadwagę i otyłość. Te pojęcie choroby otyłościowej głównie wiąże się z tym, żeby jeszcze podkreślić, że nadwaga i otyłość to już jest choroba. Choroba przewlekła, która już na poziomie, kiedy jeszcze nie mamy jawnych objawów klinicznych typu cukrzyca, typu udar, to już tak naprawdę się tli w organizmie, w naczyniach i skutkuje właśnie już takim niestety bardzo ciężkim powikłaniem, które w ostateczności może zakończyć się zgonem. Także mówimy w tak ogólnie odmiarze tkanki tłuszczowej. Natomiast oczywiście w tych wszystkich kryteriach naszych WHO musimy to jakoś zmierzyć, przynajmniej dla celów takich ogólnopopulacyjnych, żebyśmy, no niestety też ICD-10 istnieje do rozpoznań różnych i jednak te rozpoznania jeszcze dalej opierają się na wskaźniku masy ciała, BMI.
1: No właśnie tak, sięgam właśnie teraz w smartfonie, sprawdzam właśnie zaraz, spróbuję sobie policzyć i zaraz zobaczymy, jaka jest prawda, bo takim podstawowym wskaźnikiem jest
2: ten BMI. Natomiast BMI. To jest stosunek wzrostu, raczej masy ciała do wzrostu do kwadratu. Masa ciała w kilogramach, natomiast wzrost metrach. I mamy tutaj właśnie wtedy wskaźnik 25 i powyżej. To już i do 30 to jest nadwaga według właśnie tych starych kryteriów WHO, które nadal jeszcze obowiązują. Powyżej 30 to jest otyłość, tak do 35 to będzie jeszcze pierwszego stopnia, powyżej 35, od 35 to już drugiego stopnia, no i powyżej 40, od 40 to jest otyłość olbrzymia, czyli trzeciego stopnia.
3: Pani profesor, ja wyliczyłem, wyszło 29,59.
2: 29 to jest, już jest nadwaga. Jeszcze do tego możemy dołożyć...
3: Nie wiem, jak nasi słuchacze, bo myślę, że też zachęceni w międzyczasie, słuchając naszej audycji, też przeliczają. Co w takiej sytuacji?
2: Natomiast tutaj jeszcze bardzo ważną jest rzeczą, żeby stwierdzić, jaki to jest rozkład tkanki tłuszczowej, bo jednak każda otyłość jest, no, jest chorobą i każda ma swoje jakieś powikłania, ale takie największe te powikłania w znaczeniu ryzyka sercowo-naczyniowego, cukrzycy, ma otyłość brzuszna. Czyli jeżeli jeszcze pan profesor sobie zmierzy talię i okaże się, że jednak sugeruje to nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy właśnie brzucha, a szczególnie w okolicy tej trzewnej tkanki tłuszczowej wokół narządów wewnętrznych, to wtedy to jeszcze ryzyko się zwiększa. Już według nowych takich wytycznych właśnie towarzystw światowych, to jeszcze się do końca nie przebiło, ale się sądzę, że za chwilę przebije, to jeżeli ktoś ma właśnie BMI jeszcze nie powyżej, nie 30, ale jak już ma na przykład talię, no to już jest też do rozpoznania otyłości. Taki kandydat do leczenia. Już jest wiele leków zarejestrowanych nawet, jeżeli będziemy mówić o lekach stosowanych w leczeniu otyłości, do po prostu do...
3: talię, to jakie tam wyniki? Bierzemy metr...
2: Europejczycy mają nie tak łatwo.
3: Metr krawiecki bierzemy i mierzymy.
2: I powiem tak, Europejczycy nie mają łatwo, bo kobieta to powyżej 80 centymetrów, to już jest otyłość brzuszna, a mężczyzna powyżej 94. Nie jest to na pewno przede wszystkim, no bo jeszcze jestem diabetologiem, endokrynologiem i u swoich pacjentów ciężko mi znaleźć taką talię.
3: 94.
2: Poniżej,
3: jestem usprawiedliwiony, w studio nie mamy metra krawieckiego, tudzież jakiś inny, chyba że Julia ma gdzieś w zanadrzu, tutaj nie mamy możliwości pomiaru. Zmierzę się w domu i spojrzę prawdzie w oczy, czy... No ale zdecydowanie chyba powyżej 94 mam.
2: No, pani
3: profesor nie mówi, ale kiwa głową.
2: Ja już powiem szczerze, mam w oku centymetr, bo dużo takich pacjentów oglądam i teraz właśnie jest takie...
3: Tak 104?
2: I tak my już wiemy, prawda, znamy ten rozkład tkanki tłuszczowej, no, z uwagi na te powikłania metaboliczne i on jest taki charakterystyczny, bo takie osoby właśnie obciążone są powikłaniami metabolicznymi, których w najgorszym wydaniu jest cukrzyca typu drugiego. Oczywiście to się zaczyna wcześniej, najwcześniejszym etapem od insulinooporności, później jest stan przedcukrzycowy. Przez długie lata taka była, istniała taka na przykład rozmowy, że już jeszcze cukrzyca to już od na przykład krzywej cukrowej robionej powszechnie powyżej 20 to już cukrzyca, 200, a jeżeli na przykład jest tam 189 to już nie jest cukrzyca i nie jest problem. I tak sobie ludzie to odbierali. Natomiast my już wiemy, że to jest kontinuum metaboliczne, że innym razem ktoś wykona tą krzywą i może być 200, że już to jest zaburzony metabolizm glukozy. No i to jest etap do działania, nawet po to, żeby zapobiec rozwojowi cukrzycy, bo teraz są takie możliwości. Co więcej, na wczesnych etapach cukrzycy, kiedy jest własna sekrecja jeszcze insuliny przez tkankę, przez trzustkę, można cofnąć tą cukrzycę. Kiedyś jakby ktoś tak powiedział, to pewnie by dostał dwóje na egzaminie, natomiast coraz więcej już mówimy o stanie remisji cukrzycy. No jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo o niej mówimy, bo ona wynika właśnie z insulinooporności i z nadwagi otyłości, oczywiście z jeszcze z funkcjonowania mięśni szkieletowych, To tutaj możemy to cofnąć, bo w przypadku cukrzycy typu pierwszego to wiemy, że to jest autoimmunologiczne zniszczenie trzustki, tej insuliny nie ma. Natomiast teraz w ostatnim czasie dużo się dzieje, ponieważ kiedyś, no właśnie ja również egzaminuję studentów z chorób wewnętrznych, no i takie pytanie często zadawane jest, jak tam różnicować typy cukrzycy. To już teraz tak nie do końca to wszystko się wpasuje w te książkowe, kiedyś te jasne kryteria, bo kiedyś uważano, że osoba szczupła, młoda to jest cukrzyca typu pierwszego, starsza właśnie z otyłością to jest cukrzyca typu drugiego, ale teraz wiemy, że cukrzyca typu pierwszego łączy się z zespołem metabolicznym z otyłością i to jest tak zwana cukrzyca półtora. I wtedy też nie tylko insuliną leczymy, bo dając tą insulinę musimy wspomagać tkanki, żeby ta insulina, co dajemy, działała. Też jest bardzo dużo cukrzycy typu drugiego, tej właśnie łączonej z starszym wiekiem, z u młodzieży bardzo dużo, u ludzi młodych. Także już to właśnie różnicowanie cukrzycy jest to bardziej, bym powiedziała, już nie jest takie restrykcyjne jak kiedyś. Daje studentowi też dużą swobodę wypowiedzi tak naprawdę, jeżeli zna więcej, bardziej temat. I także ta otyłość już niestety z nami tutaj się bardzo zaprzyjaźniła z ludzkością, bowiem na świecie już przewiduje się, że będzie prawie 60% ludzi z otyłością. Na razie jeszcze według jeszcze starszych właśnie statystyk to jest 40%. Także zaczęto się zastanawiać, że chyba jednak ta sama leczenie, które zawsze powtarzano, dieta i wysiłek fizyczny, czasami pacjenci do nas się skarżą, że wszyscy o tym mówią, że dieta i wysiłek fizyczny, tylko nikt nie powie, jak to zrobić.
3: No właśnie, bo
2: tylko,
3: to jest...
2: że trzeba dobrze jeść, ale tak do końca nie wiadomo, jak tu jeść i jak ćwiczyć.
3: No właśnie, prawda się okazała taka, 29 BMI, wskaźnik talii zdecydowanie, myślę, że przekraczający normę. Co robić?
2: Co robić? Ja zaczęłabym akurat, jak patrzę na pana profesora, to jeszcze właśnie bym od tych zachowań zaczęła behawioralnych, bo to przede wszystkim zawsze będą one obowiązywać. Nawet jeżeli u kogoś jest potrzebna farmakoterapia, to te zachowania też muszą być. Oczywiście dostosowane do wieku i do możliwości pacjenta mierzymy się z jakiego rodzaju, prawda, chorobą otyłościową, czy to jeszcze jest na etapie nadwagi, czy już na przykład otyłości olbrzymiej. Natomiast na pewno, co ja bym doradziła, mówiąc o właśnie takim tendencji do gromadzenia tkanki tłuszczowej trzewnej, to co zazwyczaj swoim pacjentom radzę, czyli taka dieta o tak zwanym niskim indeksie glikemicznym. No i pacjenci robią duże oczy i ja mówię od razu następne zdanie, że jest to dieta, która powoduje, żebyśmy jedli takie produkty, które nam bardzo dużo nie podnoszą cukru w krwi. I oni się tak pytają, no to jakie to produkty? Ja mówię oczywiście wszystko, co jest oparte na oczyszczonej mące pszennej. I zaczynam wymieniać bułki białe, chleb biały, makarony białe, te nasze podlaskie kartacze, pyzy, pierogi. I takie oczy robią, to szkodzi. Ja mówię, no właśnie to szkodzi bardzo, w dużych ilościach. No to słodkie napoje, żywność przetworzona. I często pacjent, który w ogóle nie wie o takich rzeczy, to jak tylko, jakby ja to mówię tak, no, biorąc pod uwagę, tylko to zaczyna eliminować nawet, nie musi tak całkowicie eliminować, ale jednak zwróci się uwagę na to i będzie odstawiał takie produkty, to już często przychodzą pacjenci i mówią, ojejku, ja tylko to odstawiłem, a ja już tak redukuję masę ciała. No i oczywiście przetworzona żywność, bo tam jest bardzo upchana, jest wysokokaloryczna żywność, tak zwane te szybkie jedzenie. No niestety to jedzenie w biegu, bez możliwości spokojnego zjedzenia, nieregularne, czyli nic w pracy nie jemy, pijemy kilka rodzajów kawy, a później przychodzimy do domu i jemy już, można powiedzieć, pół lodówki, bo nie jesteśmy w stanie opanować uczucia głodu. No i oczywiście wysiłek fizyczny i oczywiście taki dynamiczny, tlenowy, czyli marsz.
3: Zmartwiła mnie pani profesor tymi zaleceniami dietetycznymi. Chociaż
2: ale dużo jest rzeczy bardzo zdrowych i też smacznych.
3: Tak, muszę przyznać, że znaczy najbardziej, bo założyłem sobie swego czasu, żeby zobaczyć, jak się cukier zachowuje. Założyłem sobie czujnik do monitorowania
2: glikemii.
3: I przeogromne moje zaskoczenie było, że ta glikemia najbardziej wzrosła po takim standardowym polskim śniadaniu jajka na boczku. Mhm. Nie bardzo jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, bo przecież tam cukru w tym nie ma.

0: z zawartością tłuszczu czy białka, ponieważ właśnie ten tłuszcz i białka obniżają jakby glikemię, ale mogą wydłużyć czas tej glikemii wyższej. Natomiast na pewno chleb, bo my jesteśmy świadomi, jak bardzo dużo chleb podnosi glikemię. I często taki pacjent mówi, że tylko dwie kromki chleba białego. To jest tak wysoko indeksowana posiłek, ten chleb, że naprawdę nam podnosi szybko glikemię.
1: Czy włoskie śniadanie, kawa z, czy francuskie, bardziej
0: to francuskie.
1: Francuskie.
0: No według mnie jest niezdrowe, bardzo niezdrowe. Natomiast no, wszystko jest pewnie też zależy od ilości, bo z drugiej strony ten croissant, prawda, ma w sobie tłuszcz, czyli tak jeszcze mocno nie musi tak stymulować, jak na przykład taka biała bułka pszenna. Natomiast no, nie jest to zdrowe śniadanie. Natomiast Francuzi bardzo dobrze sobie radzą z otyłością. To jest ogólnie populacja taka szczupła, ale oni bardzo ogólnie zdrowo jedzą i bardzo to są niewielkie ilości posiłków, bardzo regularnie oni nie dojadają, czyli cały czas nie stymulują wyrzutów insuliny, co też jest bardzo ważne. Te nasze takie ciągłe stymulowanie trzustki, czyli na przykład między posiłkami tutaj trącę cukierek z kawką i tak dalej, to jest bardzo, to dojadanie nie jest dobrym, następny wynik. No i teraz, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną,
1: A jeszcze
0: to
1: nie, jeszcze
0: jeszcze.
1: pytanie od Kuby, bo on
0: Aha.
1: na śniadanie lubi kakao.
0: Kakao, no kakao też podnosi, bo mleko. Mleko podnosi bardzo właśnie ten indeks glikemiczny. W mleku jest dużo cukru.
1: Czy tutaj też nie jest to dobry pomysł?
0: No, Kuba nie ma problemów jeszcze z nadwagą i otyłością i sądzę, że jeżeli to kontroluje, no to wszystko jest dla ludzi. Też ja tak mówię pacjentom, że no nie można sobie odbierać też w życiu takich, no ogólnie jedzenie jest też przyjemnością. Co gorzej, jak idzie, jak to jedzenie staje się właśnie główną przyjemnością, bo wtedy się rozwija te emocjonalne jedzenie, które niestety bardzo prowadzi, głównie to się, to emocjonalne jedzenie to jest na takie właśnie smakołyki. Jedni mają takie smakołyki ciągle no, słodkie i słodycze, nie do opanowania, ale to już jest po prostu zaburzenia regulacji też przekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym odpowiedzialnym za kontrolę tego łaknienia emocjonalnego. No, albo na przykład z drugiej strony takie słone przekąski non-stop jedzą i cały czas indukują właśnie wyrzuty insuliny. Jeżeli jesteśmy na skraju takim metabolicznym, już mamy tę insulinooporność, no to w tym momencie ta insulina promuje rozwój tkanki tłuszczowej, bo jest to hormon anaboliczny. Także to jest wiele mechanizmów ciekawych, które prowadzą do tego wszystkiego. Natomiast kiedyś uważano, że tylko i wyłącznie ilość kalorii ma znaczenie. Już teraz to się od tego odchodzi. Mówimy, badania pokazują, że jakość jedzenia ma ogromne znaczenie, czyli ten indeks glikemiczny jest tu kluczowy. No i ta przetworzona właśnie wysokokaloryczna, też bardzo ciężko strawna żywność jest niekorzystna.
1: W studiu często mówi, jakby nasi goście mówią o diecie śródziemnomorskiej, tudzież diecie DASH, która tak w sumie też jest bardzo zbliżona do
0: Tak
1: diety.
0: naprawdę to jest taka dieta właśnie z niższym indeksem glikemicznym, taka zdrowa, oparta właśnie na warzywach, na owocach morza, na rybach, na chudym mięsie, ta jeżeli już na oliwie z oliwek. To rzeczywiście to, jeżeli chodzi o to ryzyko kardiologiczne, o tym się mówi. Taka jest oczywiście dieta też zalecana. Natomiast jakby już ja z kolei mam bardzo blisko z cukrzycą, w związku z tym tak bardziej, chociaż dla mnie to jest bardzo zbliżona dieta, no to promuję, żeby nie odstawiać węglowodanów, bo nie iść w kierunku takich diet ketogenicznych, bo w jakiś sposób, no, na pewnym momencie mogą się sprawić, ludzie mówią, że tak bardzo chudną, tylko to i tak się za chwilę zatrzyma, natomiast wpływa niekorzystnie na rozwój powikłań. Przeładowanie tłuszczem.
1: Czyli z umiarem.
0: Z umiarem. Także węglowodany muszą być, uważam, w diecie.

0: Kiedyś takie fajne zdanie przeczytałam, z którym się bardzo zgadzam, że właśnie tłuszcz spala się w ogniu glukozy, tak? Także, że to węglowodany jesteśmy stworzeni. Mózg czerpie, o tutaj pan profesor wie, że mózg czerpie głównie z glukozy.
1: 20% glukozy, która krąży w naszej krwi, to mózg, którego... No
0: i, a musimy pracować, myśleć, także te węglowodany są potrzebne, bo czasami ktoś na przykład bardzo odstawia węglowodany i samym tłuszczem się odżywia, to od razu ci pacjenci są tacy, przejściowo jest taki może wzrost energii, natomiast ogólnie czują się po prostu ciągle zmęczeni, tacy wyczerpani, jak ja to mówię do nich, głodowaniem.
1: Uciekamy od aktywności. No i w końcu jak żyć? Jaka aktywność?
0: Jaka aktywność? Ja kiedyś widziałam na jakimś naszym zebraniu klinicystów, jak pan dyrektor pokazał zdjęcie, że bardzo dużo jeździ na rowerze. I uważam, że taka aktywność rower, jeżeli ktoś nie da rady, to bardzo intensywny spacer, albo nawet Nordic Walking, albo właśnie taki biegomarsz. Oczywiście osoby, które mogą biegać, to tylko tutaj chodzi o te stawy i w zależności od tego, jaką mają masę. Dla osób, którzy mają bardzo dużą masę i tutaj z problemem stawowym, to trzeba raczej szybkie spacery zachęcać. Natomiast jak najbardziej rower, dla tych osób, które nie mogą rowerek, stacjonarne, jakieś właśnie tego typu bieżnie, orbitreki, jak najbardziej. Natomiast teraz cały czas się podkreśla, bo zawsze było zafascynowanie, że jak ktoś tam ma na serce dobrze działać, to tylko i wyłącznie taki tlenowy wysiłek. Nawet się obawiano bardzo tych siłowych wysiłków. Natomiast teraz musimy wiedzieć, że długość życia i jakość życia wydłuża się też ze sprawnością naszych mięśni. Wręcz już są badania, które pokazują, że ta siła mięśniowa mówi nam o długowieczności i o dobrej kondycji, bo długie życie najlepiej jakby się łączyło nam z dobrą jakością, a nie z inwalidztwem. I wtedy właśnie tak zwany ten wysiłek siłowy oporowy. I oczywiście te osoby, które mogą bardziej intensywnie stosować taki wysiłek, to powinny bardziej intensywne, ale osoby starsze, no wiadomo, że nie będą dźwigać jakichś ciężarów. Tym bardziej, że tu teraz nie chodzi o ciężary, bardziej chodzi o właśnie stosowanie takich chociażby gum do rozciągania, jakichś małych ciężarków. Nawet zaleca się, że butelkę wody można wziąć i podnosić. Jakaś taka zwykła gimnastyka, która nam buduje siłę mięśniową, dostosowane do pompki na ścianie, no bo niektórzy nie zrobią tych pompek na podłodze, czy na przykład takich bardziej intensywnych ćwiczeń, dlatego każda aktywność fizyczna, która buduje nam mięśni, jest zalecana. Każda. Najmniej zalecany jest taki właśnie siedzący tryb życia. Chodzenie po schodach w domu, to jest jakby kluczowe, ponieważ każda aktywność fizyczna jest ważna.
1: W tej chwili większość naszych telefonów ma krokomierz. Przewija się, że to ma być dziennie średnio 10 tysięcy kroków. Ma to swoje uzasadnienie?
0: W jaki sposób ma? Natomiast to też się przewija różnie, bo na przykład dla niektórych osób wystarczy 7 tysięcy kroków. Nawet teraz niektórzy mówią, że 12 tysięcy kroków. To chodzi o zwiększenie po prostu tej wydatkowania energii i również chodzenie to też budowanie mięśni. Wbrew pozorom chodzenie to też jest duża siła mięśniowa, jeżeli chodzi tutaj o biodra, mięśni ud, które są też bardzo ważne, czy tutaj tego pasa biodrowego do stabilizacji, w tym stabilizacji kręgosłupa, co na pewno pan profesor o tym wie, żeby nie było tego słynnego lumbago, bo strasznie uprzykrza życie. Także ma uzasadnienie, żeby po prostu, są to takie raczej wymienniki po to, żeby tą jakąś aktywność zapisać, żeby ludzie mieli jakiś punkt odniesienia. Natomiast jak najbardziej, jak najwięcej tej aktywności. Przede wszystkim w ostatnich latach, zawsze się mówiło, że dieta, wysiłek fizyczny, ale w ostatnich latach podkreśla się, że bardzo dużo znaczenie ma tak zwany siedzący tryb życia. że nawet taka zwykła, spontaniczna aktywność ruchowa się w ludzkości zmniejszyła, czyli taka związana z pracami domowymi, w ogrodzie, że wszyscy tak naprawdę jeżdżą samochodami, wystarczy się zatrzymać w jakiejś tam na stacji, zjeść, nawet nie wychodzić z samochodu. Praca też jest często przy komputerze i że nawet i tutaj się podkreśla też tą rolę, że bardzo się zmniejszyła właśnie ta aktywność spontaniczna, życiowa, nie związana typowo z ćwiczeniami fizycznymi. I że to jak na przykład, między innymi jest to te pomiary tych kroków, że jeżeli ktoś więcej chodzi po schodach na przykład, a nie windą, że już będzie miał widoczne większe funkcjonowanie, tą aktywność fizyczną.
1: Pani profesor, dieta, nawet taka rygorystyczna, stosowana, aktywność ruchowa całkiem spora, a BMI i obwód talii nie spada. Co wtedy?
0: I wierzę. Ja wierzę takim pacjentom, bo jeszcze są osoby, które nie wierzą. Natomiast to jest po prostu bardzo zmieniony metabolizm. Zaburzone są, jest to wiele przyczyn. Na pewno można powiedzieć, że nie tylko dieta i wysiłek fizyczny ma rolę w rozwoju otyłości. Ostatnio nawet wykład mówiłam na ten temat. Dlatego, że jest to wieloczynnikowy złożona patogeneza. Każdy nas inny ma mechanizmy regulujące apetyt, sytość, czyli czasami to nie jest tak zwana silna wola, tylko jedni mają tak rozregulowane te mechanizmy, że nie są w stanie się powstrzymać i należy im uwierzyć. Natomiast tak samo są rozregulowane różne mechanizmy związane z wydatkowaniem energii. Między innymi też to zależy od budowy naszych mięśni, predyspozycje genetyczne. Oczywiście, jeżeli chodzi o taką otyłość niezwiązaną z jakimiś tam mutacjami jednego genu, które odpowiadają za regulację na przykład apetytu, chociażby genu leptyny, ważnego hormonu w tej regulacji apetytu, to jest tak naprawdę przypadłość poligenowa, czyli każdy ma inną konstelację genów i jeżeli się taka konstelacja zdarzy, która bardzo wpływa negatywnie na metabolizm, gdzie jest bardzo duże zaburzenie właśnie procesów regulacyjnych tego apetytu w mózgu, to takie osoby nie są w stanie sobie radzić, ponieważ bardzo mają małe wydatkowanie energii, a jednocześnie też mogą jednak mimo wszystko, jeżeli im się wydaje, że nie dużo jedzą, ale mogą jeść za bardzo właśnie jakościowo przetworzoną żywność. No i jest to ciężko jeszcze zredukować. Ponadto jednak sam wysiłek fizyczny, on pomaga w utrzymaniu redukcji masy ciała, zwiększyć metabolizm. Natomiast jeżeli chodzi o samą wczesną redukcję, to bez zmniejszenia ilości kalorii i jakości jedzenia się to nam nie uda. Jeżeli czasami pacjenci wszystko naraz wprowadzają, raptownie zaczynają, że będą głodówkę stosować, bo gdzieś tam poczytali, że to jest najlepsze i jeszcze taki skrajny wysiłek fizyczny i wtedy to już koniec, ponieważ no, sami sobie przez ten wysiłek fizyczny jeszcze indukują uczucie głodu i nie są w stanie zredukować tej masy ciała. Co do tego dodam jeszcze ciekawego, to programujemy swój metabolizm i odczuwanie głodu i sytości już nawet nie tylko przez geny, tylko poprzez czynniki środowiskowe już od łona matki. Jeżeli dziecko urodzi się bardzo duże, to jest to dzikie dziecko narażone na właśnie ciągłe uczucie głodu. Już taki metabolizm zaprogramowany, żeby ciągle jeść. Nie odczuwa tak sytości. Natomiast jeżeli dziecko urodzi się z niedowagą, to później może to skutkować takim okresem wyrównawczym, bo w łonie matki musiało przetrwać, czyli była jakaś tam wpływ na geny środowiskowe, żeby mógł przetrwać, czyli obniżył strasznie przemiany materii. No a później dostaje, no, nawet czasami chcą wszyscy tak tego dziecko szybko, żeby przybierało na wadze. No to już jest taka dobra droga, żeby się odblokować i też rozwijać później otyłość. Później nawyki żywieniowe, różne jakby ważne życie rodzinne, prawda, jakie są nawyki żywieniowe od wczesnych lat szkolnych, bo to też promuje już później taki rodzaj metabolizmu, pewny rodzaj jedzenia. Co jeszcze ciekawe, nawet właśnie preferencje smakowe są na takich wczesnych etapach już kształtowane. I takie dziecko na przykład, które jest ciągle narażone na takie właśnie wysokie, przetworzone jedzenie, ono będzie w ogóle inaczej odczuwało właśnie uczucie sytości, smaku w stosunku do dzieci, które no, dużo bardziej zdrowo są odżywiane. Także jest wiele skomplikowanych rzeczy, ponadto przyczyny nawet środowiskowe, ekonomiczne, w pewnym momencie społeczne, bo w pewnym momencie ci ludzie są stygmatyzowani, w związku z tym boją się wyjść nawet celem zwiększenia aktywności fizycznej, bo się wstydzą. Często popadają też w depresję, która no, dodatkowo zwiększa przyrost masy ciała. Jeżeli później jeszcze wymagają leków, to też często to wpływa na to. Także takie osoby właśnie nie chcą iść, często prosić o pomoc, bo się też wstydzą. No niestety wiele czynników wpływa, czyli to nie jest taki jeden model, że tylko właśnie dieta i wysiłek fizyczny.
1: Nie udało się i teraz media, ale też i umysły wielu pacjentów w ostatnich latach są zaprzątnięte słynnymi zaszczykami. Nie będziemy może tutaj wymieniać, żeby nie lokować, nie było lokowania produktu.
0: Tak, ale to są po prostu leki oparte, jak ja to mówię do pacjenta często, na naszych ludzkich hormonach jelitowych. Żeby on zrozumiał. My mamy te wszystkie hormony jelitowe, które właśnie też bardzo dużą rolę odgrywają w regulacji apetytu, w metabolizmie, w wydzielaniu insuliny i tak dalej. Ja mówię, no tylko w pewnym momencie one nie działają. W pewnym momencie rozwoju już otyłości jest jakaś oporność się wytwarza z różnych przyczyn, nie będziemy teraz naukowo tak dyskutować. No i co zrobiono? Zmodyfikowano cząsteczkę tych hormonów ludzkich i one działają. Czyli one na przykład pozytywnie wpływają na wydzielanie insuliny, one pozytywnie wpływają na regulację łaknienia w ośrodkowym układzie nerwowym. Tak naprawdę te leki inkretynowe, o których mówimy w zastrzykach, czyli oparte na tak naprawdę dwóch hormonach jelitowych, GLP-1 i GIP. Chociaż już za chwilę będą już leki oparte nawet na trzech hormonach, to one nam po prostu pomagają to wszystko regulować, żebyśmy mogli już nie mieć ciągłego uczucia głodu czy braku uczucia sytości, bo tak wielu osób jest. Natomiast ja cały czas powtarzam pacjentom, bo są oczywiście pacjenci, którzy mi różnymi sposobami, już nie będziemy wnikać, dostają te leki albo sobie aplikują. Natomiast ja i często sami to samo leczenie powoduje, że ci pacjenci i tak nie są skutecznie leczeni, bo oni przy tym nie zmieniają po prostu nawyków żywieniowych. Jeżeli nawet będzie się jadło mało, ale bardzo wysokokalorycznie, to tutaj nie będzie efektów długoterminowych. A tu jest sztuka zredukować masę ciała i ją utrzymać. I często nawet jak ktoś już ma tą, można powiedzieć, ten lepszy metabolizm, bo tak naprawdę miał zawsze dobry, ale w pewnym momencie przesiadł się na samochód, zaczął więcej bezkarnie jeść. I to są osoby, które bardzo mogą sobie same nawet dietą i wysiłkiem fizycznym pomóc. Ale są też takie i wtedy im wystarczy po prostu ta silna wola, bo jeszcze mają dosyć, można powiedzieć, dobrze działające mechanizmy. I oni zredukują masę ciała, tylko problem się czasami pojawia i to już pokazuje nam po 3 miesiącach, po 6, u bardziej wytrwałych, gdzie te wszystkie, ten mózg, który chce energii, a tak indukuje taką po prostu, bo zapamiętał ten starszy ten statut energetyczny, chce na siłę zwiększyć przyjmowanie pokarmu. Indukuje takie uczucie głodu, że najgorzej przejść tą restrykcję. No i w przypadku osób, które ogólnie mają zaburzony metabolizm i od wieku, to bardzo charakterystyczne jest w wywiadzie, ja zawsze miałam problem z otyłością. Moja cała rodzina ma ten problem. Od dziecka, to już to jest osoba, która ma bardzo zły po prostu takie fenotyp otyłości i no i niestety takie osoby muszą tą farmakologię wprowadzić, ale oczywiście na takich zasadach zdroworozsądkowych, że zmieniają jakość życia, w znaczeniu aktywność fizyczną, oczywiście dostosowaną do swoich możliwości, ale musi być ta aktywność fizyczna, mniej spoczynkowego życia, właśnie ten najlepiej się sprawdza, przynajmniej to, co ja stosuję, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, a dużo doświadczenia mam, to ta dieta z niskim indeksem glikemicznym, z ograniczeniem bardzo właśnie ciężkostrawnych potraw. Jeżeli to zmieniają, to są naprawdę super efekty. No i w pewnym momencie pacjent przychodzi, to ile on to musi brać? Czy całe życie, czy tylko trochę? A ja wtedy odpowiadam, jeżeli pan całe życie miał otyłość, to leczenie takie musi być długoterminowe. Nie możemy zrobić raptownego zmniejszenia leku i odstawienia, bo będziemy mieli efekt jojo. Czy to oznacza, że całe życie będzie pan musiał brać? U niektórych osób dawka taka mała stabilizacyjna, to jak każda choroba. Każda choroba wymaga leków. Oczywiście, że będzie skazana, ale jest dużo osób, które w odpowiednim momencie dobrze zareagowały i po dłuższym leczeniu, ale takim właśnie dłuższym, kiedy nie ma takich raptownych skoków tutaj odstawiania leku, zmieniania diety, bo to się zawsze skończy, tak jak każda głodówka efektem jojo, nie muszą stosować tych leków. Także uważam, że te leki dają dużo możliwości, tylko powinny być mądrze stosowane pod nadzorem lekarza. Przy okazji zmiana oczywiście stylu życia i tu właśnie ta dieta, aktywność fizyczna, ale tak mówię, też te zachowania takie właśnie zwiększenie spontanicznej aktywności życiowej.
1: Czy takie powikłania, które się, no, według mnie to są powikłania, pojawiają się doniesienia o tym, że oprócz tłuszczu to te zastrzyki zjadają mięśnie. Prawda to czy mit?
0: Moim zdaniem to jest mit. Oczywiście w jakiś sposób mogą zjadać mięśnie, to znaczeniu każda redukcja masy ciała, nawet bez leków, taka duża, większa w krótkim czasie, będzie skutkowała zmniejszeniem masy mięśniowej, bo po prostu wszystko się redukuje. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś weźmie lek i tylko myśli, że całkowicie zahamuje apetyt, nic nie będzie jadł, będzie chudł, jeszcze jest na przykład już w takim wieku, bym powiedziała, starszym, to taka osoba będzie traciła nadmiernie te mięśnie, ale tak jak wszystko, tak jakby i bez leków trafiła. Jak każda, jakby się choroba jakaś przydarzy, prawda, gdzie dochodzi do redukcji masy ciała, to w całości organizm traci. Dlatego u tych osób szczególnie trzeba to stopniowo robić, od małych dawek zaczynać, cały czas motywować pacjenta zmiany sposobu życia. No i oczywiście zachęcać do diety z wyższym ilością białka i ćwiczenia po prostu oporowe, zwiększające siłę mięśniową. I wtedy te leczenie absolutnie nie ma żadnych powikłań, bo wręcz powiedziała, że no jednak wszystkie badania pokazują tu duże kliniczne evidence-based medicine, że te leki no zmniejszają przede wszystkim ryzyko sercowo-naczyniowe, właśnie rozumiane jako właśnie występowanie zawałów, czy udarów mózgu, czy chociażby właśnie miażdżycy tętnic obwodowych, z czym też mamy ogromny problem, prawda, która się często kończy amputacją. Także to są na pewno leki, tylko muszą być mądrze stosowane. I bo niektóre osoby chyba to odbierają jakąś taką drogę do... nie rozumieją problemu do końca, albo po prostu nie trafili na odpowiednią edukację, albo właśnie takie uprawiają samoleczenie, że nie rozumieją tego, że po prostu to musi być już takie stałe zmiana stylu życia i stopniowe, że tego wszystkiego, to nie wszystko narastało w ciągu 2 dni, tylko ileś lat i nie można sobie fundować właśnie takiego rodzaju terapii krótkoterminowych. Często też niektórzy uważają, że tylko lek sam wszystko robi. A ja mówię, no dobrze, no jak zahamuje apetyt, ale jak pan będzie bardzo kalorycznie jadł, czy pani, to ja nie mówię tylko na panów, ale i panie, no to wtedy no to też nie musi być skuteczne. Ja się nawet czasami śmieję, że niektórzy są tak zdolni, że mogą nawet zajeść lek, bo jak cały czas stymulują mózg jednak tymi złymi nawykami, tym słodkim, to mózg jest bardzo sprytny, inteligentny. On szybko szuka sobie właśnie tego dobrostanu, takiego sytuacji, żeby on myśli tylko o tym, jak ja tak zawsze żartuję do pacjentów, żeby sobie energię zabezpieczyć. I on wszystko zrobi. On ominie nawet działanie już leków. Także bez zmiany jakości jedzenia długotrwale te leki też nie muszą działać. No i też znane jest takie powiedzenie właśnie też, że skóra jest wisa. No i też się zawsze nad tym zastanawiam, skąd te pomysły, skoro no jeżeli każda dieta, jak jest, że już to skóra jest bardziej zwiotczała z wiekiem, no będzie skutkowała w jakiś sposób no takim właśnie, takim wizusem takiej twarzy chudzonej. No dlatego to też pokazuje, że to jest za szybko ta redukcja masy ciała.
1: Kto jest bardziej, no, pilnuje się? Kiedyś było takie powiedzenie, że panie się cały czas odchudzają. W terapiach choroby otyłościowej panowie są bardziej zdyscyplinowani, czy panie?
0: Panie. Panie bardziej chcą redukować masę ciała, zgłaszają się i wszystko robią. Czasami nawet tak trochę już tam za skrajnie czasami podchodzą do tego. Natomiast panowie no, nie zgłaszają się do lekarzy. Czasami mamy właśnie osoby, które w ogóle mają jakieś, ja się śmieję, że mężczyźni mają jakąś taką inną percepcję wszystkiego. Że wszystko tam schorowany, a on się dobrze czuje. A schorowany totalnie. A kobieta czasami no, ma niewielki wzrost TSH i już jest bardzo chora. Także taka trochę jest inna percepcja. Natomiast mężczyźni mają to tak ciekawe, to najmniej u swoich pacjentów to obserwuję, że jak mężczyźni się tak uświadomi konkretnie, z czym to się łączy, co trzeba zrobić. Ale to, i tak prosto się wytłumaczy tą dietę, nie jakoś tam, że tutaj trzeba mąkę, nie wiem, ryżową i tam dalej, tylko po prostu nie jedz pan takiego chleba i takiego, tego i tego, to oni się fajnie mobilizują. Bardzo się dobrze mobilizują. Tylko właśnie no, muszą tutaj takie mieć bardziej przeświadczenie, z czym się to wiąże.
1: Pani profesor, pewnie tak jak coraz więcej ważymy, tak pewnie byśmy jeszcze rozmawiali długo na temat diety, na temat aktywności ruchowej, też i nowych pomysłów na leczenie choroby otyłościowej. Naszą audycję czas kończyć i czas na spacer.
0: Dokładnie, czas na spacer.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moimi Państwa gościem była pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. Słuchali Państwo audycję Dieta kontra Zastrzyk w cyklu Pytanie do specjalisty. Ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję bardzo wszystkim i życzę miłego wieczoru z aktywnością fizyczną i z dobrą kolacją o dobrej jakości.
1: Dziękujemy pani profesor.
0: Dziękuję bardzo.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza była pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska. A my tradycyjnie dziękujemy panu Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, za kolejny ciekawy odcinek audycji. A na kolejny program z tego cyklu zapraszamy już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00.

Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie odbędzie się już jutro, 7 września, w poniedziałek, o godzinie 17 w Białostockiej Katedrze Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Rozpocznie się molebień sprawowany przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Jakuba. Po nabożeństwie w Centrum Kultury Prawosławnej Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, spotka się z katechetami. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.